0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum
3: infa.
4: Maximálně fajn.
1: To je Crazy rádio.
5: Ready. Come on, come on. Yeah.